one bangi. Ani wia wanda ani. Ani wia munda lele. Dalma munda lele. Dalma munda lele kia. Dalma kia dalma munda lele. Dalma dalma munda lele. Munda lele dalma.